Aga anak sitte mo kaftu menge jekande mure mai drage romane paramici, taika disse po svensk romani. E paramicia sipa jek chokajni, hua khani, kaj trajando vesh.